0: Już drugą dekadę na fali 93.3 ze stacji CFMU w każde niedzielne popołudnie wita Państwa Twoje radio.
1: Na autorską audycję serdecznie zapraszają Jolanta Ostrowska-Nuszka i Jan Wichrowski.
2: You are listening to the Polish program Your Radio on CFMU 93.3 in Hamilton. You can tune into our program every Sunday at 4 p.m.

Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jan Wichowski, Twoje Radio Hamilton. Tak jak obiecałem Państwu w zeszłym tygodniu po śmierci Stanisławy Celińskiej, słuchaliśmy jej wywiadu i kilku piosenek, ale postanowiłem uczcić tę wielką aktorkę jeszcze jedną audycją, a może jeszcze kilkoma, prezentując jej piosenki. Bo poza tym, że tak jak już mówiliśmy, Stanisława Celińska była aktorką, grała w teatrze, to szczególnie podczas późniejszej części swojej kariery śpiewała bardzo dużo i zyskała ogromną popularność i ogromny szacunek za te swoje utwory śpiewane, które były czymś absolutnie wyjątkowym. Choć też nie stroniła od kabaretu, od żartu i tak ją też pamiętamy. Pierwszym takim albumem, który utkwił w pamięci słuchaczy, był album Atramentowa. Zaskoczeniem było ogromnym dla znawców, krytyków muzycznych i dla prezenterów radiowych, którzy normalnie prezentują muzykę pop, że okazało się, że album taki cichy zdobył tak ogromną popularność. Album Atramentowa jest czymś, jakby tu powiedzieć, znacznie większym niż tylko zbiorem piosenek. To jest zapis dojrzałego życia ze wszystkimi jego ranami, stratami, zachwytami i cichą nadzieją. Kiedy słucha się tej płyty, miałem wrażenie, że nie śpiewała aktorka ani gwiazda sceny, lecz kobieta, która naprawdę wiele przeżyła i już niczego nie musi udawać. Pani Celińska śpiewa tutaj tak, jakby mówiła komuś bardzo bliskiemu. Najważniejsze prawdy o życiu, bez efekciarstwa, bez teatralności. Jak słuchałem tej płyty, to słyszałem kruchość, zmęczenie, ale też niezwykłe, takie ludzkie ciepło. To właśnie ta prawda sprawiła, że Atramentowa stała się dla wielu ludzi czymś w rodzaju muzycznego schronienia. Krytycy, zaskoczeni jej siłą, podkreślali autentyczność artystki i emocjonalną szczerość jej interpretacji. Tutaj trzeba dodać jeszcze jedną, że dużą rolę w nagraniu płyty odegrał Maciej Muraszko, stały współpracownik Stanisławy Celińskiej, autor subtelnej, melancholijnej muzyki. W niej nie ma pośpiechu, tak charakterystycznego dla naszego świata. Są za to cisza, oddech i refleksja. To płyta, której najlepiej słucha się wieczorem przy lampce światła, kiedy człowiek chce choć na chwilę zatrzymać się i pobyć sam ze sobą. Ja też Państwu polecam, żebyście, słuchając tej audycji, usiedli sobie w fotelu obok radia i w ciszy posłuchali tego niezwykłego albumu. Atramentowa jest raczej jak rozmowa z kimś mądrym i dobrym. Jak ciepła dłoń położona na ramieniu człowieka, który trochę już w życiu się nacierpiał, ale nadal potrafi wierzyć, że warto żyć, kochać i przebaczać.

Przed nami jeszcze jedna piosenka z tego albumu Atramentowa, która stała się wielkim przebojem. Ten album na polskim rynku zdobył status podwójnej platyny. Niezwykle rzadko się zdarza. Ale ja myślę, że w tym nic dziwnego, bo piosenki z Celińskiej pojawiły się w czasie, gdy muzyka coraz częściej stawała na hałas i szybki efekt. To obserwujemy do dzisiaj. Wystarczyło pooglądać sobie, czy posłuchać Eurowizji. Nawet z tego roku rzadko się zdarzało coś ciekawego. Właściwie się nie zdarzało. Sama tandeta. A tu, na tym tle, pojawiła się Atramentowa i Stanisława Celińska przypomniała, że największą siłą jest prostota i prawda. I myślę, że dlatego ta płyta trafiła zarówno do starszych słuchaczy, odnajdujących w niej własne doświadczenia, jak i tych najmłodszych, ale spragnionych czegoś naprawdę, czegoś dobrego, czegoś prawdziwego. Dlatego album odniósł tak ogromny sukces, jak już powiedziałem, i zdobył status podwójnej platyny. Zresztą późniejsze albumy Stanisławy Celińskiej też zdobywały platynę i też były na pierwszych miejscach bestsellerów płytowych. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru, dobrego tygodnia. Program przygotował Jan Wichrowski. Przed nami ostatnia piosenka z albumu Atramentowa, Wielka Słota.

No cóż, jeszcze raz Państwu dziękuję. Było miło posłuchać tej pięknej, wspaniałej płyty. Życzę Państwu dobrego popołudnia, miłego wieczoru i naprawdę dobrego tygodnia. Usłyszymy się za tydzień. Nie wiem, co będzie. Może jeszcze Stanisława Celińska, a może zupełnie coś innego. Do usłyszenia.